0: tegorocznym Australian Open. Sabalenka po raz czwarty z rzędu zagrała w finale US Open. Dwa poprzednie turnieje wygrała, ale tym razem nie zdołała zdobyć trzeciego tytułu z rzędu. Rybakina od poniedziałku zostanie też nową liderką rankingu WTA. Za triumf w Nowym Jorku otrzyma 5,5 miliona dolarów. Pozostajemy za granicą. Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
1: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Jaka będzie pogoda?
0: Koniec lata. Synoptycy zapowiadają początek złotej polskiej jesieni. Po upalnym początku tygodnia czekają nas chłodniejsze dni. Co dokładnie czeka nas dziś w pogodzie, sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
3: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
4: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
3: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
0: Krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Na koniec tego wydania wracamy do programu Sprawdzam. Czy w sprawie afery Zonda Krypto powinna powstać komisja śledcza? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiSu, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiSu i posła Moskala, no to jest afera Suwerennej Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
6: Powołacie taką komisję?
7: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane, więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiSu, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
6: W interesie grupy rządzącej, tak obozu
7: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji Mika i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
5: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którą obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, znany z... sam uciekł przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego był... nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety no i Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, nie, i Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
7: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
6: I również
7: pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
6: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś to słuchał faktów, o 8.30 dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie, ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
5: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądniej inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność
7: europejską. Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
6: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
7: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
6: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
7: absolutnie
6: mówiłem.
7: Nas stać, jest to policzone. Mamy lokalizację.
6: Część kosztów.
7: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
6: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
7: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
6: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
7: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
0: Tak mówili Krzysztofowi Ziemcowi w programie Sprawdzam Maciej Konieczny z Partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF Chopin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kimkolwiek jesteś,
1: masz RMF On.
0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. Rosja kontynuuje ataki z powietrza, celem ponownie Odessa w południowej Ukrainie. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. To są fakty RMF FM o trzeciej. Uwaga, zmotoryzowani na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka uderzyła w barierki w Działowie. To na odcinku między węzłami Grudziądz i Lisewo. Lewy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Do podobnego zdarzenia doszło na opolskim odcinku A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. W Nogowczycach zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Zachowajcie czujność. 5 piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 uczniów trafiło na badania do szpitala. Jak informuje gdyński magistrat, zdrowiu nastolatków nie zagraża niebezpieczeństwo. Co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że 5 uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
4: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
3: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach 15-latkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
4: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
3: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
5: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Rosyjskie wojska zaatakowały wieżowiec w Odessie. W nocy budynek został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału, poinformował szef odeskiej administracji Serhii Łysak. Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach. Jak podkreślono, zagrożenie nadal jest aktualne. Przypomnijmy, wczoraj w rosyjskich atakach na Odessę rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy, dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machajmikowej, działaczki podziemia.
7: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupi. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
2: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską. Ostatnie tygodnie to był wymagający czas dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Nasza rajdowa załoga zajęła 3. miejsce w rajdzie Polski, później 4. w rajdzie Barum w Czechach, a ostatnio ponownie 3. w rajdzie rozgrywanym w Walii. To wszystko były rundy Mistrzostw Europy. O tej części sezonu z Mikołajem Marczykiem porozmawiał Patryk Serwański.
8: Wakacje za nami to był czas, w którym Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w bardzo wielu imprezach w rundach Mistrzostw Europy. Dużo się działo, więc można powiedzieć, że to były bardzo pracowity letni czas. Mikołaj Marczyk razem ze mną. Dzień dobry.
9: Cześć Patryk, witam Państwa bardzo serdecznie.
8: Gdybyś miał podsumować te ostatnie starty, bo ewidentnie można powiedzieć, patrząc tylko na wyniki, że w tym sezonie rozkręcasz się, że tak powiem, i chyba powolutku możesz czuć jakiś optymizm. Ostatnio trzecie miejsce w Walii w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. I zastanawiam się, czy ty po ostatnich wynikach jesteś usatysfakcjonowany, tak generalnie rzecz biorąc?
9: No myślę, że analizując trzy rajdy, w których ostatnio startowaliśmy, czyli nasz domowy rajd polski, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następnie rajd Barum i teraz rajd Walii, to był dobry poziom sportowy, który reprezentowaliśmy. Ta druga połowa sezonu była dużo bardziej taka adekwatna do formy, której od nas oczekuje, niż początek sezonu, który był mniej udany i to rzutuje też w klasyfikacji całego sezonu do dzisiaj. Myślę, że sportowo nawiązywaliśmy do najlepszych momentów zeszłego mistrzowskiego sezonu. Rajd Barum, który można powiedzieć, że paradoksalnie zajęliśmy najniższą pozycję z tych trzech startów, bo zabrakło nam trochę do podium, to był myślę, że jeden z najlepszych rajdów asfaltowych w naszej historii. To zawsze trudny teren, a tym razem byliśmy konkurencyjni od startu do mety. Jestem zadowolony z tego, co reprezentowaliśmy, aczkolwiek to były takie dla mnie trzy rajdy, które wygenerowały pewne obciążenie takie psychiczne, ze względu na to, że przez wiele lat nigdy nie mieliśmy sytuacji, że dojeżdżamy do wypadków rajdowych na trasach, a tu nieprawdopodobnie złożyło się, że w trzech rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla trzech załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo, bo jedno zazwyczaj skupiamy się na tym, jak urywać dziesiąte części sekundy, a zapominamy, a na pewno nie oglądamy na żywo, jak z dużym niebezpieczeństwem wiąże się nasz sport.
8: Zastanawiam się, jak patrzysz na te ostatnie wyniki w kontekście całego sezonu, mówisz, że to trochę początek sezonu rzutuje na sytuację. Jesteś obrońcą tytułu Mistrza Europy, czy aktualnym Mistrzem Europy za to, co wydarzyło się w poprzednim roku. Teraz już wiemy, że tego tytułu nie uda się obronić, ale jest walka o wicemistrzostwo. I czy to w jakimś sensie możesz powiedzieć, że spełnia jakiś minimum twoich sportowych ambicji? Bo wiadomo, każdy jedzie po to, żeby wygrywać, ale czy dla Mistrza Europy w kolejnym roku szansa na wicemistrzostwo to jest już coś, co powiesz, okej, to nie jest super, ale to nie jest też jakiś zły wynik, tak? Czy jednak oczekiwałbyś od siebie czegoś więcej?
9: Jest we mnie na pewno sportowa złość, bo niezależnie jakbym oddalał od siebie te myśli o konkretnym wyniku, to jako mistrz Europy, znając ten teren, te trasy, oczekiwałem od siebie walki o Mistrzostwo Europy. Jesteśmy w tej chwili przed ostatnią rundą i walczymy o wicemistrzostwo Europy z Andreą Mabellinim wraz z jego pilotką Virginią i to są nasi konkurenci z ostatniego sezonu, gdzie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, tylko że w zeszłym roku walczyliśmy o Mistrzostwo Europy, a teraz jest to walka o wicemistrzostwo. Wiąże się to z tym, że mistrzem Europy tegorocznym został Teemu Suninen, kierowca fabryczny WRC, który wykazywał się po prostu lepszą jazdą niż te nasze dwie załogi, które walczą w tej chwili o wicemistrzostwo. I z jednej strony jest niedosyt, a z drugiej strony wiem, że poziom sportowy przez nas, przeze mnie i Szymona w tym roku nie został podniesiony, ale jest utrzymany. A to, że w rywalizacji jest to walka nie o mistrzostwo, a wicemistrzostwo, to łączy się z pewnym ułożeniem rywalizacji w danym sezonie. I często oczywiście kibice tego nie zauważają, natomiast są lata, w których ta obsada jest mocniejsza i są te lata, w których łatwiej o tytuł. I tak było w przypadku zeszłorocznym, gdzie walczyliśmy, można powiedzieć, z zawodnikami podobnego poziomu i doświadczenia do nas. Natomiast w tych latach, gdy czasami do Mistrzostw Europy przyjeżdżają zawodnicy prosto z WRC, tak jak w przyszłości tym mistrzem Europy zostawał Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, czyli zawodnicy z taką historią naprawdę na wysokim poziomie WRC, to jest to bardzo zawsze trudne do rywalizacji, więc jest złość sportowa co do tego wyniku, jak sobie o tym myślę, a z drugiej strony wiem dobrze, że utrzymujemy podobny poziom jazdy, natomiast taka jest akurat stawka w tym roku.
8: Powinieneś wymagać od siebie tego, żeby jednak, skoro ten poziom jest, mówisz, podobny, tak? W zeszłym roku dał mistrzostwo, teraz już wiemy, że go nie da z uwagi na warunki, o których mówisz, ale czy jednak nie oczekiwałbyś od siebie i od Szymona, czy od was jako od załogi, żeby jednak w tym roku był chociaż minimalny progres? Mówisz, że utrzymało się to, co było. Czy jednak nie powinno być o ten stopień, pół stopnia troszkę lepiej, żebyś miał takiego poczucia, że jest pewien progres?
9: Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, która wymaga trochę dokładniejszej i precyzyjnej analizy. Myślę, że było to tak, że w początkowej fazie sezonu ten nasz poziom zanurkował poniżej tego, co prezentowaliśmy w zeszłym roku. Wiązało się to ze zdarzeniem, które może się wydarzyć na rajdzie, czyli naszym wypadkiem na rajdzie Sierra Morena, gdzie to też działa na naszą poczucie własnej skuteczności i pewność i myślę, że rzutuje trochę w kolejnym jednym czy dwóch startach. Powiedziałbym o tym poziomie, że jest niejednorodny, bo widzę to w taki sposób, że pierwsze trzy rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd Polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Walii, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu, czyli najwyższy nasz wynik w historii Barumki, czwarte miejsce z walką do samego końca o podium, a na tym czeskim terenie to już jest coś. Jechaliśmy naprawdę szybciej niż kiedykolwiek, a w Walii przed nami Chris Meek i Teemu Suninen, więc nie wstydzę się takiego podium, bo to podium na miarę WRC i dość wyraźna nasza przewaga, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, ale ponad 40 sekund nad resztą stawki od czwartego miejsca, więc takie zaznaczenie, że jesteśmy wyraźnie przed stawką Mistrzostw Europy, natomiast no, tracimy trochę do Mistrzostw Świata, więc powiedziałbym, że początek poniżej, a ta końcówka trochę lepsza. Oczywiście średnia wychodzi taka jak w twoim pytaniu, czy nie brakuje mi tego, żeby ten postęp był wyraźny, natomiast no, to jest sport, tam się dzieją różne rzeczy, zdarzenia i wpływają na ten nasz poziom sportowy, ale końcówka napawa mnie optymizmem. Zostawmy może to na rajd Portugalii, żeby ocenić w całości, czy ten delikatny postęp chociaż nastąpił.
8: To jest też ciekawe, co mówisz, bo ten wypadek na razie z Hiera Morena nie był bardzo poważny w sensie tego, że coś wam się stało, coś wam zagrażało. On na pierwszy rzut oka wydawało się też, że właściwie będzie można być może kontynuować ten rajd i że ten samochód też nie jest tak bardzo zniszczony. Domyślam się, że nerwów było dużo, ale to jest ciekawe po prostu to, co mówisz w tym kontekście, że jednak rzutuje to na kolejne starty, mimo że nie wyglądało to tak groźnie, prawda? Że być może wyobrażamy sobie, że kiedy jest jakiś bardzo poważny wypadek, z którego wychodzicie rzeczywiście trochę oszołomieni, być może przestraszeni tym, co się stało, że to może już, że to powinno rzutować, tak? Tutaj mówimy o takim zdarzeniu, które nie wyglądało bardzo groźnie, więc to też jest ciekawy aspekt, o którym mówisz, że to jednak zawsze gdzieś się w głowie trochę odkłada.
9: Ja myślę, że to jest oczywiście respekt do takiego zdarzenia, gdzie ja mam świadomość, że gdy opuszczamy drogę, to występuje pewna losowość tego, co się zaraz wydarzy, czy ten wypadek będzie mały, czy bardzo niebezpieczny. To już jest trochę loteria w momencie, gdy popełniamy błąd, więc mam do szacunek do każdego zdarzenia, gdzie się coś wydarzyło zdecydowanie poza to, co oczekiwałem, czy spodziewałem się na drodze. A druga perspektywa no jest zawsze też taka strategiczno-taktyczna, czyli już ten rajd z małą ilością punktów ma się na koncie i trzeba punktować, żeby zawalczyć o wysoką pozycję, a to punktowanie to nie zawsze opiera się o rozwijanie i wyciskanie z siebie 110%, tylko taką rozgrywkę, a to trochę zaburza postępy i czas rozwoju, tak? Więc tu bym powiedział, że z jednej strony respekt do zdarzenia, a z drugiej no, że trochę zaczynam mieć związane ręce strategicznie, chcąc dalej walczyć o to wicemistrzostwo w sytuacji, w której teraz jesteśmy.
8: Do rajdu, który będzie kończył sezon jeszcze sporo czasu, ponad miesiąc tak naprawdę. Sportowe plany, czy będziesz już, masz jakiś pomysł, gdzie wystartujesz, żeby trochę zachować taką, powiem tak, taką rajdową czujność, ten flow, bo teraz tych startów było dużo, ale zakładam, że taka długa przerwa pewnie by wam nie służyła.
9: Tak, myślimy o dodatkowym starcie na Szutrze przed, ale jeszcze zobaczymy, jak te finalne przygotowania będą wyglądały.
2: Z Mikołajem Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Maszynista po tragicznym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu może wkrótce zeznawać. Rosja może zaatakować Estonię w ciągu najbliższego roku, ostrzega przyszły minister obrony tego kraju. W faktach także żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym i szykujące się do zimy. Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg podczas zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Śledczy planują jego przesłuchanie w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, w środę na przejeździe kolejowym doszło do wypadku. Zginęła w nim jedna osoba. Co do tej pory ustalili śledczy, o tym Magdalena Greinert.
2: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Od 1 stycznia w całym kraju zaczną działać specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Trwają przygotowania do utworzenia takich zespołów w każdym województwie oraz w szkołach pożarniczych. Jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
3: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać, kolokwialnie mówiąc, i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku, na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
3: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
1: Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko Estonii już w ciągu roku od zakończenia wojny w Ukrainie. Tak ocenił Martin Herem, były dowódca estońskiej armii i kandydat na ministra obrony. Jego zdaniem po zakończeniu wojny Moskwa będzie potrzebowała około 6 miesięcy na odbudowę zapasów zużywanych obecnie na froncie. Herem uważa, że Estonia powinna przygotować się na możliwość rosyjskiego ataku. Jego słowa spotkały się jednak z krytyką. Ustępujący minister obrony Hanno Pevkur ocenił, że przyszły szef resortu nie powinien naciskać na wywiad w sprawie zmiany oceny zagrożeń. Herem ma zostać oficjalnie zaprzysiężony na ministra obrony na początku tego tygodnia. Złoty Lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla filmu Woman Unknown, Mai El-Tuhi. To jedyny film wyreżyserowany przez kobietę w głównym konkursie. Akcja dramatu rozgrywa się w powojennej Danii. Srebrny Lew, wielka nagroda jury dla możliwej miłości Lee Chang-donga. Film jest częścią międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Kieślowskiego. Wśród producentów Maciej Musiał i zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego piszemy dla Was na rmf24.pl. Sprawdźcie koniecznie.
5: To dzieje się w Twoim regionie.
1: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
6: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
7: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
6: Razem z tutejszymi.
7: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
1: Usłyszał Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września. Na ich szczyt przypada na około 20 dzień września. A dziś o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia dotarły alerty RCB. Polska Organizacja Turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. W faktach także zakaz używania telefonów w szkołach, który przynosi pierwsze efekty. Polskie Lotnictwo Wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało na portalu X, że uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Do mieszkańców województwa lubelskiego i Podkarpacia rozesłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z zagrożonymi obszarami Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Tymczasem Jared Kushner podczas konferencji jałtańskiej strategii europejskiej w Kijowie ocenił wizytę w Moskwie jako duży sukces. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa rozmawiał tam ze Steve'em Witkoffem z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jak podkreślił, najtrudniejszą kwestią pozostają terytoria. Kushner ma nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować rozmowy trójstronne z udziałem USA, Ukrainy i Rosji. Przyznał jednak, że strony nadal nie mają wspólnej wizji porozumienia. Według niego Putin wyznaczył linię, do której chce dotrzeć, a Ukraina nie zgadza się na wycofanie do niej. Amerykański negocjator zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni mogą zostać ogłoszone kolejne kroki w sprawie rozmów pokojowych.
2: Pytamy o fakty.
1: Kampania Polska więcej niż myślisz działa lepiej niż zakładano. Tak przekonuje Polska Organizacja Turystyczna. Akcja promuje nasz kraj za granicą, ale budzi też kontrowersje. Drugi spot z udziałem polskich celebrytów, opublikowany w zeszłym tygodniu, zanotował dotąd tylko 30 tysięcy wyświetleń. Z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces? To sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
3: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moras, wiceprezes POT, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
4: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
3: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obważanka.
1: Zakaz używania telefonów w szkołach przynosi pierwsze efekty. Po dwóch tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie częściej rozmawiają ze sobą podczas przerw i rzadziej sięgają po smartfony. Nauczyciele zauważają, że młodzi ludzie chętniej nawiązują relacje z rówieśnikami.
5: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
1: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie. Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można się dowiedzieć podczas małopolskich targów żywności, które w ten weekend zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie m.in. pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
7: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłoczone. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
1: Dodaje Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić jeszcze dziś od 10 do 16. I tu kończymy to wydanie. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 6.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam zapraszam. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują wojskowe samoloty. To efekt rosyjskich ataków na Ukrainę. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W faktach wrócimy też do sprawy 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala. Polskie lotnictwo wojskowe podniosło gotowość w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało, że uruchomiono siły powietrzne oraz naziemne systemy obrony i rozpoznania. Około godziny 4:30 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Zagrożenie dla naszego kraju ze strony Rosji jest realne, tak mówili zgodnie w RMF FM politycy z koalicji rządzącej i opozycji, ale to był jedyny punkt, w którym zgadzali się we wczorajszym programie Sprawdzam, eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Konieczny z Partii Razem.
2: Za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Mówił Michał Szczerba, a Maciej Konieczny argumentował, że państwo powinno być bardziej aktywne w przygotowaniu społeczeństwa na ewentualny kryzys.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Cały program Krzysztofa Ziemca zatytułowany Sprawdzam jest na rmf24.pl. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ubiegłej nocy został przywrócony ruch na pierwszym torze, ale z ograniczeniem prędkości. Te ograniczenia to konsekwencja tragicznego wypadku. W środę pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na przejazd kolejowy. Mieszkańcy podkreślają, że na tym przejeździe widoczność jest ograniczona.
4: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta w stronę Przysuchy, no to trzeba podjechać, żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie. Nie?
5: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop, jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop. Nie jest to zadbane.
1: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert mieszkańcy Sokolnik Suchych.
6: Poranne fakty RMF FM.
1: Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 piętnastolatków pojechało do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czego policjanci będą się chcieli dowiedzieć, to wyjaśni wam trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Przede wszystkim chcą ustalić, w jakich okolicznościach uczniowie zażyli snusy, skąd je mieli i czy w zdarzeniu brały udział także inne osoby. Wiadomo, że 4 piętnastolatków pojechało z rodzicami do szpitala na badania. Piąty wrócił do domu.
8: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych. Trwają w tym momencie ustalenia w tej sprawie.
7: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami. Policja na ten moment nie przesądza, co dokładnie doprowadziło do całego zdarzenia. Te okoliczności mają wyjaśnić właśnie kolejne przesłuchania.
1: Jedyna wojskowa uczelnia medyczna w Polsce jest w Łodzi. Wczoraj 112 żołnierzy Wojskowej Akademii Medycznej zostało promowanych na oficerów. Przy tej uroczystości okazji dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z rzecznikiem prasowym uczelni Adamem Stępką oraz bliskim nowo mianowanym oficerom i samymi żołnierzami.
9: Odrodzony wam, jak będzie wyglądał?
10: W pierwszym etapie kształtowania nowej uczelni otwierany jest kierunek ratownictwa medycznego. Kształcenie na kierunku wojskowo-lekarskim planowane jest w przyszłym roku.
9: Zakręciła się pani łezka wokół w czasie tej uroczystości?
11: Tak, a szczególnie jak już mogliśmy wejść i uściskać swoje dziecko, no to już było fantastycznie.
9: Wy jesteście pierwszymi, którzy znów otwierają tę nową historię WAM-u.
12: Czujemy się absolutnie wyjątkowo i bardzo wyróżnieni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie na nas przypadł ten honor, że możemy być pierwszym rocznikiem WAM-u.
13: Nigdy cię nie zawiodę! Ojciec!
1: Nabór na wojskowe studia będzie dostępny dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych, którzy uczyli się w klasach mundurowych. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi we
6: RMF Chopin.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: To ma dla Was Magdalena Wojtyń. Dzień dobry, zapraszam. Dźwięk syren i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to niespokojna noc na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Powodem zmasowany rosyjski atak na cele w Ukrainie. W tym tygodniu prokurator chce przesłuchać kierowcę ciężarówki, który spowodował katastrofę kolejową na Mazowszu. Małopolskie targi żywności trwają w Krakowie. Dla tych, którzy lubią jeść zdrowo, no i pysznie. Syreny alarmowe obudziło o poranku mieszkańców Lubelszczyzny. Ze względu na zmasowany rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy, na terenie Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla mieszkańców dwóch województw, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najnowsze informacje zbiera Michał Krasoń, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Michale, co wiemy w tej chwili?
2: Alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza został wysłany do odbiorców na terenie powiatu włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełmu i chełmińskiego oraz krasnostawskiego. W jego treści było polecenie, by udać się w bezpieczne miejsce i stosować do poleceń lokalnych służb. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo, w powietrzu są myśliwce, natomiast co warto podkreślić, te działania są prewencyjne, mają chronić nasze niebo.
1: Michale, na gorącą linię RMF FM dostajemy też sygnały od mieszkańców województwa świętokrzyskiego o niepokojących odgłosach.
2: Jak przed chwilą usłyszeliśmy od strażaków, nie prowadzimy żadnych działań, nie mamy żadnych zgłoszeń w sprawie nieznanych obiektów, żadne siły i środki na chwilę obecną nie zostały zadysponowane, informują nas służby.
1: Dziękujemy i dziękujemy też Wam za wszystkie informacje. Każdy sygnał od Was sprawdzamy, podajemy wyłącznie potwierdzone wiadomości. Numer do nas to 600-700-800. W nadchodzącym tygodniu prokurator planuje przesłuchanie maszynisty, który prowadził skład PKP Intercity w momencie zderzenia z ciężarówką. Chodzi o katastrofę kolejową, do której doszło w środę w Sokolikach Suchych na Mazowszu. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem zmarła 39-letnia kobieta, a kilka osób trafiło do szpitali. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, jaki jest stan pozostałych poszkodowanych?
3: W najcięższym stanie jest kierowca ciężarówki. Ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Prokurator czeka na informacje od lekarzy, kiedy stan mężczyzny poprawi się na tyle, że będzie możliwe jego przesłuchanie. Kierowca jest podejrzewany o spowodowanie katastrofy. To poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Pasażerowie, którzy ucierpieli w wypadku i trafili do szpitali, dochodzą do zdrowia i są wypisywani do domów. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu.
1: O poranku problemy z przejazdem na trasie krajowej numer 79 w miejscowości Wyszogród w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Sandomierz-Kraków. Auto uderzyło tam w bariery ochronne. Spodziewajcie się utrudnień na pasie w stronę Krakowa. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem wahadłowo. Dziś drugi i ostatni dzień małopolskich targów żywności w Krakowie. Przy Uniwersytecie Rolniczym od 10 zaprezentują się producenci naturalnych i zdrowych produktów. No ale to nie koniec atrakcji.
4: Występy zespołów folklorystycznych, pokazy kulinarne, prezentacje wyrobów tradycyjnych, regionalnych, degustacje. Można będzie te produkty wszystkie, które nasi wystawcy tutaj z całej Małopolski, którzy się zjechali, żeby je przedstawić, będzie można je oczywiście skosztować, ale i też zakupić.
5: Co musimy ze sobą zabrać, stąd koniecznie jest tutaj takiego wyjątkowego?
4: Na pewno tą atmosferę, która tutaj jest co roku, nam towarzyszy i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj zarówno wędliny, sery, miody, oleje, mąki tradycyjne, pieczywo. Są też wystawcy, którzy prezentują wyroby rzemieślnicze.
5: Głodni stąd nie wyjdziemy.
4: Głodni stąd nie wyjdziemy.
1: Brzmi przepysznie. A zapowiadała w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności można odwiedzić i zainspirować się, jeżeli chodzi o śniadanie, obiad i kolację. Dzisiaj od 10 do 16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na ósma w studiu Magdalena Wojtań. Kolejne zmasowane uderzenia Rosji w Ukrainę, na czego nieba strzegą myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Nocny pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, to w Kujawsko-Pomorskiem. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują myśliwce. To w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały dzisiaj wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. A syreny alarmowe obudziły mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego i krasnostawskiego. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na Lubelszczyźnie do działań ruszyli także strażacy i policjanci. Co się działo?
2: O poranku do służb trafiały zgłoszenia o niepokojących odgłosach na Lubelszczyźnie. Służby pojechały do dwóch miejscowości. Jak usłyszałem od strażaków, poszukiwania źródeł tego dźwięku trwały w Szczecinie, w powiecie kraśnickim oraz w Stojeszynie pierwszym w powiecie janowskim. Tam działania już się zakończyły, niczego nie znaleziono. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, odgłosy pochodziły od manewrujących w tej okolicy myśliwców, które najprawdopodobniej w czasie wykonywania zadań przekroczyły barierę dźwięku.
1: Pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się tam przed północą. Fakty w tej sprawie sprawdza nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak duże są straty i czy komenda może normalnie działać?
3: Jak usłyszałem od strażaków, jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej, a strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania. Spaliła się natomiast część dachu, uszkodzona została też elewacja czy świetlica. W akcji brało udział w sumie 12 zastępów Straży Pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, m.in. z Torunia. Nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru ustalą służby.
1: Ruch wahadłowy na Krajowej 79 w pobliżu Wyszogrodu. Tam samochód uderzył w barierę. Na trasie Sandomierz-Kraków policja kieruje ruchem. Drugi mecz i drugie pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii wygrali z Izraelem. Nie stracili ani jednego seta, informuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
4: Miało być zwycięstwo i było, miało być niezbyt wymagająco i tak też było. Nikola Grbicz dał zagrać niemal wszystkim powołanym zawodnikom. Izrael mógł pochwalić się co najwyżej pojedynczymi dobrymi akcjami. Polacy kontrolowali całkowicie to, co działo się na parkiecie. Ogólne wrażenie? Dla naszej drużyny mecz jak mocny trening.
5: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
4: Podsumował Szymon Jakubiszak. Dzisiaj o 18:00 zmierzymy się z Macedonią Północną i to ponownie będzie mecz, w którym Polska jest zdecydowanym faworytem.
1: Relacje z tego meczu, jak zawsze, w RMF FM, a pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych już za niecałą godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: A w tych faktach najnowszy raport ze wschodu Polski. Myśliwce wciąż w powietrzu. W nocy RCB rozesłało alerty w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na cele w Ukrainie. 2 lata mijają od powodzi na Dolnym Śląsku. Do Łodzi w nocy dotarła tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. Ma prawie 8,5 metra średnicy i waży aż 145 ton. W faktach sportowych sukces naszych siatkarzy. Syreny alarmowe i niepokojące odgłosy obudziły dzisiaj mieszkańców części województwa lubelskiego. Alerty RCB około 4.15 zostały rozesłane na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rosjanie znów zaatakowali zachodnią część Ukrainy. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, myśliwce wciąż są w powietrzu.
2: Tak, cały czas bronią naszej granicy. Nie obowiązują już jednak alerty, które rano obudziły mieszkańców części Lubelszczyzny, mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
3: Zachodziło bezpośrednie zagrożenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby wojewody lubelskiego wszczęły stosowną procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza dla 6 powiatów. Były to powiaty włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski, Chełm oraz powiat chełmski.
2: W tych okolicach, o czym informowaliście nas przez gorącą linię RMF FM, słychać było także niepokojące odgłosy. Służby sprawdziły zgłoszenia w 2 miejscowościach, w powiecie kraśnickim i janowskim. Na miejscu niczego nie znaleziono, a odgłosy najprawdopodobniej pochodziły od manewrujących myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku.
1: Zniszczone domy, drogi i ogromny strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy dzisiaj do tamtych wydarzeń, ale pytamy też o wnioski. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny?
4: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
5: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
4: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
6: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
4: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
7: To nie jest sprint, to jest maraton.
4: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
1: Od godziny w Szwecji trwają wybory. Obywatele tego kraju wskażą przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Nadawca publiczny poda wyniki badań Exit Poll zaraz po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20. W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał w nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej, o tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
8: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
1: Oczywiście tę budowę będziemy śledzić, a kolejne fakty wracają za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Od kolejnego zwycięstwa polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy Wojciech Marczyk rozpoczyna pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pewnie i bez żadnych problemów, pokonali 3-0 Izrael. Dziś przed naszą reprezentacją kolejne starcie z o wiele słabszym rywalem, Macedonią Północną. Mimo że mecz o 18:00, to kadra ma jeszcze w planach trening. Wszystko jednak według sprawdzonego schematu z Memoriału Wagnera.
11: Rano siłownia, po południu gramy spotkanie, ale no możemy sobie na to pozwolić, bo jak daliśmy radę w takim systemie grać w Memoriał z topowymi reprezentacjami, no to oczywiście z pełnym szacunkiem do Macedonii też możemy z takim rywalem taki system zastosować.
10: Mój przyjmujący naszej reprezentacji Kamil Semeniuk. Jelena Rybakina nie tylko zepchnęła Arenę Sabalenkę z pierwszego miejsca w rankingu tenisistek, ale pokonała też ją w finale wielkosztomowego US Open. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wygrała finał w Nowym Jorku po trzech setach 4-6, 7-5, 2-6 i mimo, że to jej trzeci wygrany turniej wielkosztomowy, to sama nie mogła w to uwierzyć. Cóż, trudno znaleźć teraz słowa, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się czegoś takiego przyjeżdżając tutaj. Wybaczcie, nie mogę znaleźć słów, żeby to opisać. Mówiła po finałowym meczu Rybakina, która jutro oficjalnie zostanie nową liderką rankingu WTA, a dziś w Nowym Jorku finał mężczyzn. Aleksander Zwieriew zmierzy się z Benem Shiltonem. W piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera, jest nim Górnik Zabrze, który wczoraj na własnym stadionie 2-1 pokonał Lecha Poznań. Obaj trenerzy po meczu byli zgodni, że było to zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
12: Ja wiem, że wyrównany mecz, że nie były jakieś wielkie okazje. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo. Po naszym wielkim błądzie straciliśmy tą bramkę.
10: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. W pozostałych wczorajszych meczach Korona 2-1 pokonała we Wrocławiu Śląsk, a Zagłębie wygrało także 2-1 z GKS-em Katowice.
1: Na mapie pogody.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń. Ponad 450 rosyjskich dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę, głównie zachodnią część kraju. Jeden z dronów miał uderzyć w ciężarówkę zaledwie 800 metrów od granicy z Polską. W faktach zbieramy najnowsze informacje i uspokajamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Bytomiu pożar i ewakuacja wielorodzinnego budynku. Rosyjski dron uderzył około 800 metrów od polskiej granicy. Takie informacje trafiły do Straży Granicznej. W związku z atakami na zachodnią część Ukrainy syreny obudziły dzisiaj część mieszkańców Lubelszczyzny. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Kłaniam się.
1: Michale, co dokładnie wiadomo o tym uderzeniu?
2: Dron miał spaść niedaleko przejścia granicznego do Rochuskia godzin. Takie informacje otrzymali polscy pogranicznicy. W ukraińskich mediach pojawiły się informacje, że uszkodzona została stacja benzynowa. Najnowsze doniesienia mówią jednak wyłącznie o ciężarówce. Rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, uspokaja.
3: W tym momencie wszystkie przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego funkcjonują normalnie, bez żadnych utrudnień. Żadne szczególne zdarzenia nie miały miejsca na terytorium polskich przejść granicznych.
2: Na terenie Polski nie znaleziono obecnie żadnych obiektów, które mogły przedostać się zza naszej wschodniej granicy. Po godzinie 9 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z informacją o zakończeniu rosyjskiego ataku na Ukrainę i braku zagrożenia dla terytorium Polski.
1: Według danych ukraińskiej armii Rosjanie minionej nocy użyli do ataków m.in. ponad 450 dronów. Ich celem były głównie cele na zachodzie kraju. W obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy alarm lotniczy trwa już ponad dobę. Nocny pożar w Bytomiu. Konieczna była ewakuacja lokatorów. Dwie rodziny noc spędziły poza domem. Marcin Buczek ze szczegółami. Dzień dobry, Marcinie. Jestem. Gdzie pojawił się ogień?
4: To był pożar w mieszkaniu w dwupiętrowym budynku. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, mogło tam również dojść do wybuchu gazu. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 10 osób wyszło z mieszkań. Jedna z nich była poparzona. Zakończona nad ranem akcja gaszenia trwała około 3 godzin. Lokatorzy dwóch mieszkań ze względu na wewnętrzne uszkodzenia musieli noc spędzić u bliskich. Pozostali mogli wrócić do siebie. Na miejscu było 6 strażackich wozów.
1: Awantura wokół słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent kontynuuje dwudniową wizytę w Irlandii. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat przyszłości Zielonej Wyspy. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgana.
5: Z ust amerykańskiego prezydenta często padają kontrowersyjne słowa, ale tym razem powiedział coś, czego jego poprzednicy nigdy nie ośmielili się publicznie wyrazić. Chciałbym doczekać się zjednoczonej Irlandii. Mam przyjaciół po obu stronach i myślę, że w końcu to się stanie, powiedział Donald Trump, implikując w swojej wypowiedzi, że nie ma nic przeciwko odłączeniu się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto rozpadzie Zjednoczonego Królestwa. W Londynie od razu zareagowano na te słowa. Biuro premiera na Downing Street potwierdziło oficjalne stanowisko rządu, że referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii nie jest brane pod uwagę.
1: Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. A w kolejnych faktach połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. On opowie o czarnych chmurach, które zbierają się nad głową Donalda Trumpa. Tutaj chodzi o śledztwa dotyczące prezydenta i jego rodziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A dzisiaj w Ekstraklasie ligowy klasyk. Legia zagra z Widzewem i to spotkanie otwiera kolejne dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. A hitowe starcie będzie debiutem na ławce trenerskiej Widzewa dla Mateusza Stolarskiego. Nowy szkoleniowiec miał zaledwie 2 treningi, by przygotować swój zespół do spotkania w stolicy.
8: Mamy wiele atutów, aby spróbować rozegrać ten mecz po prostu na swoich zasadach i będziemy w tej grze ofensywnej również szukali małych przewag, które pozwolą nam mecz wygrać.
7: Mówił prowadzący Widzew, trener Stolarski, a pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 17.30. Wcześniej w Szczecinie Pogoń zagra z Wieczystą, a Wisła Płock podejmie Krakowie. Klaudia Kaźmierska utrzymuje świetną formę na koniec sezonu. Polka, która niedawno poprawiła rekord kraju, wczoraj w Budapeszcie okazała się najlepsza w biegu na 1500 metrów w drugim dniu zawodów World Athletics Ultimate Championship.
9: Wiadomo, to nie są jeszcze oficjalne Mistrzostwa Świata, ale fajnie jest być w tej top 3, tak jak chciałam sobie do tej trójki dochodzić małymi krokami. Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też.
7: Mówiła Klaudia Kazimierska, która za wygranie biegu zgarnęła premię w wysokości 150 tysięcy dolarów. Bartosz Zmarzlik nie jest już liderem klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix. Polak, który broni tytułu mistrza świata, był piąty we wczorajszych zawodach w Wojens. Wygrał Robert Lambert, który został też nowym liderem cyklu. Ściganie z powodu silnych opadów deszczu zostało jednak przerwane przed ostatnimi biegami i za końcowe uznano wyniki po rundzie zasadniczej.
10: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
7: Podsumował wczorajsze ściganie w rozmowie z Eurosportem Bartosz Zmarzlik, a decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata za 2 tygodnie w Toruniu.
11: Minęła 10, jest niedziela, a to może oznaczać tylko jedno. Czas na w stylu Krychowiaka.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń.
2: Na terytorium Ukrainy dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak podaje PKP Intercity, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Zamknięte lotnisko w Wilnie, też w związku z rosyjskimi dronami. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty. Znaleziono ją w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Szwajcarii policja zatrzymała włoskich grzybiarzy. Zebrali 30 kg grzybów, czym złamali lokalne prawo. PKP Intercity potwierdza, że nad ranem rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tuż przed polską granicą. Polski przewoźnik zaznacza w najnowszym komunikacie, że doszło do tego na terytorium Ukrainy. A wśród pasażerów nie ma Polaków, nikomu nic się nie stało. Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry ponownie.
2: Co jeszcze, Michale, wiadomo?
3: Do ataku doszło przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika około 2 km od granicy. Obecnie pociąg prowadzi już polska załoga. Skład znajduje się na przejściu granicznym w Dorohusku i czeka na odprawę. Po niej ruszy w dalszą podróż do Warszawy.
2: Michale, są także nowe informacje o ataku na stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To jest około kilometra od polskiej granicy.
3: Tak, rano pojawiły się doniesienia, że dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji. Najnowsze informacje są takie, że uderzona została sama stacja.
4: Doszło do wybuchu. Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się 2 samochodów ciężarowych na tej stacji.
3: Mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby podkreślają, że polskie systemy nie zarejestrowały w nocy i nad ranem żadnego obiektu przekraczającego polską granicę.
2: Alarm na Litwie. Zamknięto lotnisko w Wilnie po informacji o możliwym dronie w litewskiej przestrzeni powietrznej. NATO poderwało myśliwce, poinformowało tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zderzenie 3 samochodów osobowych na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o kierowcy?
5: Na ten moment niewiele. Policjanci przede wszystkim próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co się stało z kierowcą po wypadku. Do zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy na wysokości Mopu Malankowo w kierunku Łodzi. To pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo. Auto uderzyło w bariery energochłonne. Ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone. Jak szacuje policja, na odcinku około 30 metrów. Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce wypadku, przeszukali teren wokół, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty. A wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tak zwanej opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, o tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
2: A na koniec tych faktów zderzenie włoskiej fantazji z twardymi zasadami Szwajcarów. Jak podaje dziennik Il Messaggero, szwajcarska policja zatrzymała 2 Włochów, którzy wybrali się na grzyby. Szczęśliwi wracali do swojego kraju z 30 kilogramami prawdziwków. No i tutaj problem, bo w kantonie Ticino można zabrać z lasu wyłącznie 3 kilogramy grzybów na osobę. Sprawę zgłoszono do Urzędu do Spraw Przyrody i Krajobrazu w Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie ustawy dotyczącej grzybów, a prawdziwki trafiły do menu w Domu Opieki nad Starszymi Osobami. Wybierając się na grzyby do Szwajcarii, warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym kantonie. Są miejsca, gdzie nie można na przykład zbierać ich pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca oraz w większych grupach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dobrze, że u nas grzybobranie nie kończy się kontrolą wagi przy wyjeździe z lasu. Wasze koszyki są bez...
0: RMF Chopin.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Magdalena Wojtoń. O 17:00 odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. Ma dotyczyć nocnych ataków dronami na cele ukraińskie, ale przy granicy z Polską, na stację benzynową oraz lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na informacje polskich służb? Na pewno będziemy o to pytać. Kierowcy utrudnienia po wypadkach w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskim. Pożar w Chorwacji. Groźna sytuacja jest na wyspie Brać. Nadzwyczajna odprawa polskich służb w związku z rosyjskimi atakami niedaleko polskiej granicy odbędzie się dzisiaj o 17:00. To najnowsze informacje od rzecznika rządu. To ponad 13 godzin od rozesłania porannych alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W faktach ponownie dzisiaj nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
2: kłaniam się.
1: Podsumujmy te ostatnie godziny.
2: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12:00 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, śmigłowce i samoloty rozpoznania oraz że niepokojące odgłosy, jakie nad ranem usłyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne informacje. Wiemy obecnie, że rosyjski dron uderzył w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy. Doszło tam do wybuchu, zapaliły się także dwie ciężarówki. Kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład po odprawie granicznej ma kontynuować podróż do Warszawy. Wiemy również, że żaden obiekt zza naszej wschodniej granicy nie wleciał na terytorium Polski.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty, a teraz kierowcy, ostrzegamy. Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 10 w Woli w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem i Lipnem policja kieruje ruchem. Zderzenie dwóch aut na wielkopolskim odcinku A2 w Poznaniu. Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Świecka. W Chorwacji trwa walka z ogromnym pożarem na wyspie Brać. W sieci pojawia się mnóstwo filmów pokazujących skalę dramatu i walkę z ogniem. Ogień strawił około 3000 hektarów, a w nocy zagroził miejscowości Milna. Setki osób ewakuowano drogą morską. Dzisiaj z żywiołem walczy ponad 230 strażaków. Aktywne ogniska pozostają w rejonie Zatok Duboka i Osibowa. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zatrzymano ich po pościgu. Rodziców nastolatków ukarano z kolei mandatami. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, za co rodzice dostali mandaty, skoro to nie oni uciekali przed policją?
3: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi. Pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
1: Wrzesień w Karkonoszach zachwyca. Chłodniejsze powietrze i pierwsze złote liście przyciągają na górskie szlaki turystów, którzy nie przepadają za tłumami, takimi jak podczas wakacji. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska spotkała w Karpaczu panią Violettę i Edytę, które przyjechały na urlop z województwa lubuskiego.
4: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
5: Jaki plan na Karpacz tutaj po mieście? Czy wchodzimy wyżej w góry?
4: Dziś przyjechałyśmy, spacer był tutaj po mieście, a jutro szlaki.
5: No. Kondycja jest?
4: U mnie jest gorzej, koleżanka
5: trenowała.
6: Trenuje.
4: Cały rok, więc ona...
6: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
5: Wy pracujecie wspólne tempo.
4: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
1: Ale sympatyczne panie, 3:45, czyli jeszcze połowa niedzieli na odpoczynek. Bardzo dziękuję za uwagę, no i polecam oczywiście fakty w RMF FM. Najważniejsze informacje będzie mieć dla was Katarzyna Podraza. Do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Co z pociągiem relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron? Czy jest w drodze do Warszawy? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Mimo odwołania alarmu RCB, mieszkańcy Szczecyna na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia wciąż w strachu. W faktach też coś na oddech. Jesienne karkonosze. Pociąg relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron, jest już w Polsce. Skład kontynuuje podróż do Warszawy. W faktach ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Kłaniam się.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o tym połączeniu?
3: W wagonach jest 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. W wyniku ataku drona, który uderzył w lokomotywę około 2 kilometrów od polskiej granicy, na szczęście nikt nie ucierpiał. Skład na granicy w Dorohusku przejęli polscy kolejarze z opóźnieniem około 370 minut. Pociąg z podobnym opóźnieniem przejeżdża właśnie w okolicach Dęblina na Lubelszczyźnie. Powinien dojechać na stację Warszawa Zachodnia około 16:20.
2: Dziękujemy za relację. Dodajmy, że o 17:00 ma się rozpocząć specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera w sprawie porannych ataków. Jak mówiliśmy w faktach, polskie wojsko poderwało nad ranem myśliwce. W polskiej przestrzeni powietrznej operowały także śmigłowce i samoloty rozpoznawcze. Dowództwo operacyjne zapewniło, że w trakcie ataków na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mimo, że alarm został już odwołany, mieszkańcy Szczecyna na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia nadal z niepokojem patrzą w niebo.
4: Przed chwilą też pani słyszała na niebie samolot. Nie wiadomo, prawda? Nikt tutaj nic nie mówi, nie informuje przede wszystkim. No nie wiem, no na razie jest cisza.
5: No i nic, trzeba siedzieć w domu i czekać, aż modlić się, że nie uderzy w twój dom, tak? Tylko gdzieś w pola, o, może tak, no.
6: A gdybyście państwo mieli gdzieś się schronić, to jest takie miejsce, coś wam przychodzi do głowy?
5: Tutaj nie ma. Tu jedynie co, to tylko uciekać gdzieś, nie wiem, no stodoła czy jakikolwiek dom, no ale to wszystko się może zburzyć, tak? No to wiadomo, to nie jest schron. No. Jeżeli by tu cokolwiek miało uderzyć, jakakolwiek bomba, no to wychodzi na to, że trzeba tylko do jakiegoś głębokiego rowu uciekać, broń, no tak mi się wydaje, żeby z powierzchni ziemi uciec sobie, tak, zlicować.
6: No tak, skoro nie ma piwnic, to tutaj jesteśmy właściwie przy takim rowie przy drodze i to takie miejsce...
5: Jedyne tak naprawdę, bo tu nic innego takiego nie ma.
2: Te głosy w Szczecynie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Kierowcy, uważajcie, zablokowany jest jeden pas S8 w kierunku Wrocławia, w pobliżu węzła Oleśnica Wschód. Osobówka uderzyła tam w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. Lotnisko w Wilnie znów działa normalnie. Alarm ogłoszono po 12:00 w związku z możliwym zagrożeniem dronowym. Poderwany został myśliwiec NATO. Publiczny litewski nadawca LRT informuje, że alert odwołano, gdy okazało się, że sygnały zarejestrowane przez radary pochodziły od stada ptaków.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Wrzesień w Karkonoszach to połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś nie dotarł w góry w wakacje, to może być właśnie idealny moment, mówili reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
8: Jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
9: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy raczej wysoko w górach?
10: O, proszę panią, właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę i tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy.
2: Koniec urlopu zawsze boli, ale na szczęście mamy jeszcze kawałek niedzieli. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM o 16:00. W nich zajrzymy na US Open. Tam dziś wielkie emocje. Dowiemy się, który z panów okaże się najlepszym tenisistą. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Niby tutaj mówimy o pierwszych oznakach jesieni, ale słuchajcie, Paweł Jan...

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. 16. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Nie milkną echa porannego rosyjskiego ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Posłuchajcie, jak ten incydent komentuje Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24.
3: To było celowe uderzenie w pociąg.
2: Śledzimy też wybory parlamentarne w Szwecji, a także atmosferę przed wieczorną tenisową walką panów na US Open. Dokładnie za godzinę, o 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpocznie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. Spotkanie dotyczy porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. Przypomnijmy, w ich trakcie polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, mówił w radiu RMF24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
3: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
2: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Skład o 16:20 ma wjechać na stację Warszawa Zachód, a do tego tematu będziemy wracać w faktach. Śledzimy wybory parlamentarne w Szwecji. Jak informują tamtejsze media, przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki wyborców. Premier tego kraju i lider centroprawicowej partii Umiarkowanej Ulf Kristersson podczas głosowania powiedział, że jest pełen nadziei i dobrze ocenia kampanię swojego ugrupowania. Jestem bardzo dobrej myśli, mam dobre przeczucie, mieliśmy dobrą kampanię, ale oczywiście nikt nie może być pewny, mówił Ulf Kristersson. Przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo obecnej lewicowej opozycji, która miała niewielką przewagę nad rządową, centroprawicową koalicją. Dziś w Szwecji odbywają się jednocześnie wybory do parlamentu, rad regionów oraz gmin, co dodatkowo wydłuża cały proces głosowania. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20:00 czasu polskiego. Wkrótce potem spodziewane są sondażowe wyniki wyborów.
4: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
2: Najlepsza wśród pani Jelena Rybakina. A dziś dowiemy się, kto okaże się najlepszym tenisistą w tegorocznym US Open. O tytuł Niemiec Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Z nami w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, obaj tenisiści mogą się dziś zapisać w historii.
5: A wszystko dlatego, że Amerykanie i Niemcy czekają bardzo długo na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open. Po raz ostatni tenisista z USA wygrał turniej na kortach w Nowym Jorku 23 lata temu i był to Andy Roddick, a Niemcy jeszcze dłużej, bo ostatnim tenisistą z tego kraju, który wygrał US Open, był w 1989 roku Boris Becker. Dlatego przed finałem o wsparcie do kibiców zaapelował Shilton, dla którego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał. Na korcie dam z siebie wszystko i liczę na wasze wsparcie. Zróbmy to dla USA. Mówił 24-letni tenisista, a początek meczu Zwieriew-Shilton o 20:00.
2: O tym pojedynku będziemy mówić w wieczornych faktach sportowych, a już w kolejnych faktach RMF FM o 17:00 zajrzymy na boiska Ekstraklasy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje 36-letni Polak. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski komentuje dzisiejsze incydenty z rosyjskimi dronami tuż przy granicy z Polską.
3: To jest eskalacja.
2: Sprawdzamy też sytuację na zakorkowanych drogach południowej Polski, a także na boiskach ekstraklasy. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. W Tatrach Wysokich zginął 36-letni polski turysta. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Baty Żowieckiej Próby pod Gerlachem. Słowaccy ratownicy, którzy dotarli na miejsce śmigłowcem, stwierdzili jego zgon. W rejonie wypadku znajdował się także 40-letni Polak, który nie był w stanie samodzielnie zejść z trudnego terenu. Został bezpiecznie ewakuowany przez ratowników i przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o dzisiejszych rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
3: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
2: Dodawał Sikorski, a my przypomnijmy, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa właśnie powinna rozpoczynać się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. O tym spotkaniu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku osobówki z motocyklem na Krajowej 62 w Drohiczynie. To województwo podlaskie. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierowcy, uważajcie też na południu Polski. Tam korki i zatory na części dróg. Tak jest w pasie od Dolnego Śląska przez województwo śląskie aż po Małopolskę. Z informacjami drogowymi w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy utkną w korkach?
4: Na Dolnym Śląsku korek jest teraz na autostradzie A4 przy wjeździe do Wrocławia od strony granicy z Niemcami. Tu w Śląskiem w korkach tkwią ci, którzy wracają z Beskidów. Tak jest przy wjeździe do Wisły od Istebnej i dalej w stronę Ustronia. Zakorkowany jest również Szczyrk. Jeśli ktoś jedzie A4 z Katowic do Krakowa, z zatorem musi się liczyć w rejonie Dziećkowic. Na pasach do Katowic z kolei korki są na bramkach zarówno w Balicach pod Krakowem, jak i w Brzęczkowicach. Zatory tworzą się także na obwodnicy Krakowa. I jeszcze Zakopianka. W kilku miejscach z powodu korków utrudniony jest teraz przejazd na odcinku od Zakopanego po Nowy Targ. Korek jest również w Gaju pod Krakowem.
5: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
2: Za nami dwa dzisiejsze mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock zwyciężyła 3-1 z Krakowią, zaś w niedawno zakończonym meczu Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. A za niespełna pół godziny początek ligowego klasyku na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmie Widzew. Zespół z Łodzi wygrał w stolicy ostatnio 29 lat temu, ale to rywal, którego mimo wyników nie można lekceważyć.
6: Nie wystartowali zbyt dobrze, mają tylko jedno zwycięstwo, no ale zwycięstwo na Jagiellonii z kolei, to pokazali, że są w stanie wygrać ze wszystkimi. I stąd musimy być ponad 100% naszych możliwości gotowi, aby temu wyzwaniu sprostać, aby nawet jeżeli będą te różnice w umiejętnościach, no to z organizacją, dyscypliną, takim poświęceniem przechylić szale na swoją korzyść.
2: Mówił Marek Papszon, trener Legii Warszawa. A za godzinę swój kolejny mecz Mistrzostw Europy rozpoczną nasi siatkarze. W kolejnych faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam serdecznie.
2: 18 już. Zaczynamy fakty w RMF FM.
1: Premier Donald Tusk po rosyjskich atakach przy naszej granicy ostrzega przed zagrożeniem dla Polski.
3: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Sprawdzamy też, dlaczego doszło do zatrzymania pociągu z byłym brytyjskim premierem tuż przy granicy z naszym krajem. A w faktach także siatkarskie starcie Polski z Macedonią Północną. Eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, powiedział premier Donald Tusk na początku narady zwołanej po atakach Rosji przy granicy z Polską. Szef rządu dodał, że nie można wykluczyć, że ataki będą dotyczyć też naszego terytorium. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił premier?
4: Szef rządu podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Donald Tusk dodał, że nocne ataki wskazują jasno. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu, na przykład dronów odrzutowych o większym zasięgu i precyzji.
3: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
4: Premier potwierdził, że w nocy polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a szef Straży Granicznej zapewnił, że w tej chwili ruch na przejściach granicznych odbywa się bez przeszkód, a służby nie stwierdziły żadnych zagrożeń. Sprzed kancelarii premiera Magdalena Greinert.
1: Pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Günther Sauter, doradca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, został nad ranem zatrzymany, podaje Der Spiegel. Powodem był rosyjski atak dronowy w zachodniej części Ukrainy, w wyniku którego trafiony został m.in. pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Doniesienia te sprawdza londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
5: Były brytyjski premier wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Podróżował prywatnym pociągiem wraz z innymi dygnitarzami. Skład został zatrzymany rano z powodu zagrożenia ze strony dronów, ale alarm odwołano niedługo potem, gdy nie wykryto kolejnych bezzałogowców. Były premier Szwecji Carl Bildt, który również znajdował się na pokładzie, przekazał, że pasażerowie otrzymali ostrzeżenie o konieczności ewakuacji, ale inne źródła, w tym brytyjskie, potwierdziły ostatecznie, że do ewakuacji nie doszło. Nie jest jednak jasne, czy ktokolwiek musiał opuścić pociąg, zanim ten bezpiecznie wjechał na terytorium Polski.
1: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na S60C1 w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. To województwo warmińsko-mazurskie. Zablokowany pas ruchu w kierunku Suwałk.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie swój trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po dwóch zwycięstwach mierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, witam.
1: Witam. Wojtku, czy możemy spodziewać się dziś kolejnego zwycięstwa bez straty seta?
7: No zdecydowanie, bo Macedonia Północna to najniżej notowana reprezentacja spośród tych, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w fazie grupowej, bo dzisiejszy rywal zajmuje dopiero 55. miejsce w światowym rankingu, a nasza kadra jest jego liderem. Dzisiejsze spotkanie to też okazja dla zmienników, bo w wyjściowej szóstce nie ma Wilfredo Leona czy Marcina Komendy, a są m.in. Artur Szalpuk, Jan Firlej czy Maksymilian Granieczny. Rozpoczęło się to spotkanie, trwa jego pierwszy set, no i w tej pierwszej partii na początku biało-czerwoni mają troszkę problemów jednak z Macedonią, bo reprezentacja Macedonii Północnej prowadzi w pierwszym secie 4-3.
1: Dziękujemy za relację. Wojtek o tym pojedynku powie także w kolejnych faktach o 19:00. Trzymamy kciuki za Polaków. Książki generowane przez sztuczną inteligencję zalewają ogólnoświatowy rynek wydawniczy. Eksperci alarmują, że problem powoli zaczyna dotyczyć też Polski.
8: AI w wielu językach już nauczył się pisać książki i faktycznie te książki są wystarczająco dobre. One nie muszą być lepsze niż te, które napisze człowiek, ale wystarczy, że będzie ich bardzo dużo i ten nasz czytelnik po prostu będzie miał ciężko, będzie mógł dotrzeć do książek napisanych przez człowieka. Czytelnik przestanie na to zwracać uwagę. Niestety.
1: Mówiła Izabela Sadowska w rozmowie z naszym reporterem z portalu, oczywiście Izabela Sadowska z portalu Lubimy Czytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. O skali tego niebezpiecznego zjawiska będziemy jeszcze mówić w dzisiejszych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po 18:00, Paweł Jawor, cześć.
9: Słuchacie stacji RMF Chopin.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest na przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Nasi siatkarze lepsi od drużyny z Macedonii Północnej. Zaczniemy od sukcesu Polaków w Sofii. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przerażeni powtarzającymi się alertami RCB i brakiem konkretnych informacji po ich ogłoszeniu.
3: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły.
4: Nie mamy informacji, co to było.
2: Szkoły bez smartfonów, a może to fikcja? Na początek świetne informacje z Sofii. Polscy siatkarze wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwoni bez straty seta pokonali Macedonię Północną. Więcej o tym już za chwilę w faktach sportowych. Mieszkańcy terenów przygranicznych w Lubelskiem i na Podkarpaciu skarżą się nie tylko na strach wywołany powtarzającymi się alertami RCB ostrzegającymi przed rosyjskimi atakami na Ukrainie, ale także na brak konkretnych informacji po ich otrzymaniu. W rozmowie z dziennikarką RMF FM podkreślali, że nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, a odgłosy wojskowych samolotów dodatkowo potęgują u nich poczucie zagrożenia.
3: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły, prawda? Tu nie straży było trzy jednostki właśnie. Bo...
5: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
3: No nie pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
4: SMS-y, jeżeli przychodzą tam o 3 czy o 4 nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi i czyta je przy śniadaniu, tak?
5: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzę.
4: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
6: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
2: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, mieszkańce Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony dziś o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. Książki generowane przez AI zalewają internetowe księgarnie. Badanie ponad 14 tysięcy tytułów na jednym z popularnych amerykańskich portali wykazało, że niemal co druga publikacja science fiction powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O skali tego zjawiska w Polsce opowie reporter RMF FM Jakub Rybski.
7: Problem polega na tym, że w Polsce wciąż brakuje badań, które pozwoliłyby określić skalę tego zjawiska. Eksperci rynku książki zwracają jednak uwagę, że wydawcy już teraz dostają od autorów coraz więcej tekstów, które w całości albo częściowo powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kłopot w tym, że nie zawsze da się to dokładnie zweryfikować.
8: Są narzędzia, takie detektory AI, nie działają one idealnie.
7: Mówiła mi Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. Ekspertka dodaje, że książek generowanych przez AI na polskim rynku będzie coraz więcej. Izabela Sadowska uważa, że AI nie zastąpi pisarzy, ale czytelnikom będzie coraz trudniej dotrzeć do książek, które tworzone są w 100% przez ludzi.
9: Głos uczniów w RMF FM.
2: Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
10: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
11: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
10: A co za to grozi?
11: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
10: No i chcecie ryzykować?
11: Czasem się opłaca, wie pani.
10: Adrenaliny wam trochę brakuje.
11: Tak.
10: Ale
11: tak.
10: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
11: W kieszeni, w bucie można.
10: Wy łobuzy jesteście.
11: No, trochę.
2: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od wygranej polskich siatkarzy Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
12: Trzy mecze, trzy zwycięstwa i zero straconych setów to bilans naszych siatkarzy na początku Mistrzostw Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grbicia pewnie ograli reprezentację Macedonii Północnej 3-0. Najtrudniejszy dla naszej kadry był zdecydowanie pierwszy set, co podkreśla libero Maksymilian Graniczny.
13: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
12: Jutro przed biało-czerwonymi dzień przerwy w turnieju, a we wtorek spotkanie z Ukrainą. Siatkarski parkiet zamieniamy na piłkarską murawę. Ligowy klasyk w stolicy na remis. Legia 1-1 zremisowała z Widzewem Łódź, na ławce którego debiutował Mateusz Stolarski, a w Anglii derby Manchesteru dla City. Zespół Enzo Mareski pokonał 1-0 United. Gola na wagę zwycięstwa w 60 minucie zdobył niezawodny Erling Haaland. City od 23 minuty grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Fodena za niesportowe zachowanie. Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rusza za chwilę finał wielkoszlemowego US Open panów. Aleksander Zwieriew mierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Dla tenisisty z USA to pierwszy wielkoszlemowy finał i to sprawia, że faworytem do wygrania jest dziś zawodnik z Niemiec.
14: Wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem. To jest jego trzeci z rzędu. Dla Bena Sheltona to jest coś nowego. Chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku Zwieriewa.
12: Mówił Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, który był gościem radia RMF24. Za chwilę początek tego spotkania, właśnie trwa ceremonia otwarcia tego finałowego starcia.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą... Słuchacie stacji RMF Chopin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Rosyjskie incydenty z dronami mają wywrzeć presję na Kijów, tak uważa ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Waży się przyszłość polityczna Szwecji. Sprawdzimy, która z partii według wstępnych sondaży prowadzi tam w wyborach do parlamentu. O uwagę prosimy też kierowców w Świętokrzyskiem. Tam problemy z przejazdem S7. Strzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym, poinformował resort obrony Rosji, cytowany przez agencję AFP. Jak dodają Rosjanie, to było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Przypomnijmy, dziś nad ranem rosyjski dron uszkodził lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał natomiast, że w jego opinii niedzielny atak był zamierzony i przeprowadzony z rozmysłem, bo Rosja wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną, a także obiekty cywilne. To działanie Rosji ma wywrzeć presję na Ukraińcach, mówił w radiu RMF24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki.
3: W logice rosyjskiej to miałoby zadziałać w taki sposób, że społeczność miałoby, powiedzmy tak, wywierać znowu presję, ale na prezydenta Zełenskiego, na rząd ukraiński, z tym, aby skończyli tę wojnę na takich warunkach, na których chciałaby Rosja, a mówiąc wprost, to jest kapitulacja Ukrainy.
2: Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, podczas niedzielnego ataku dronowego Rosji w zachodniej Ukrainie odnotowano 13 uderzeń. Szykuje się zmiana polityczna w Szwecji. Według sondaży Exit Poll w wybory parlamentarne wygrała szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza, uzyskując wynik ponad 28% głosów. Cały blok centrolewicowy według wstępnych wyników ma 51,3%, co przekłada się obecnie na 183 mandaty w Riksdagu. To dałoby lewicy większość niezbędną do rządzenia. Natomiast blok prawicy, w skład której wchodzi m.in. partia obecnego premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, zdobyła 46,8% głosów. Uwaga kierowcy! Zablokowany jest jeden pas ruchu na świętokrzyskim odcinku S7 w kierunku Jędrzejowa. W miejscowości Szewce doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
4: Są i takie fakty.
2: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, jakie daje wolontariat, mówimy dziś w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w którym angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
5: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
6: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
5: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy ze zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
6: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
5: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
6: Takim kompletnie?
5: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
2: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy Was do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu uzyskujecie większą pewność siebie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tym razem tenis otwiera fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Na kortach w Nowym Jorku trwa finał wielkoszlemowego US Open. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta w starciu z Benem Sheltonem. 41 minut potrzebował niemiecki tenisista, by wygrać pierwszą partię 6-3. Shelton nie rozpoczął tego seta najlepiej, bo już przegrał pierwszego gema przy własnym podaniu. Potem Niemiec kontynuował dobry serwis i dzięki temu wygrał pierwszego seta. Rozpoczęła się druga partia. W jej pierwszym gemie jest 30-30. A widzę włoskiej porażka Bolonii Łukasza Skorupskiego 0-1 z Napoli. Bramkarza reprezentacji Polski zabrakło dziś jednak w składzie, bo jak poinformował dyrektor sportowy klubu Marco Di Vaio, Skorupski spóźnił się na poranną przedmeczową odprawę i z tego powodu został odsunięty od składu.
8: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
7: Kimi Antonelli, najlepszy wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch finiszował przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
9: Really strong race, strong weekend.
7: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po wyścigu przez radio Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Zostajemy przy motorsporcie, bo Oliver Solberg wygrał rajd Chile, który był 12. rundą rajdowych Mistrzostw Świata w WRC. Dla Szweda to druga wygrana runda rajdowego cyklu w tym sezonie. Na 5. miejscu ściganie w Chile zakończył Elfyn Evans, który jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, a do końca sezonu WRC pozostały dwie rundy. Na początku października rajd Sardynii i w połowie listopada rajd Arabii Saudyjskiej. Enric Mas wygrał 81. edycję kolarskiego wyścigu Vuelta a España. W klasyfikacji generalnej Hiszpan o ponad 2 minuty wyprzedził Primoża Roglicia, który 4 razy wygrał Vueltę. Na ostatni dzisiejszy etap z metą w Grenadzie wygrał Norwek Tobias Johansen.
1: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Jesteśmy z wami ponownie.
4: RMF Chopin.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk zapowiada:
3: będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
2: Nieproszony gość w pobliżu stacji PKP Warszawa Centralna. Były opóźnienia pociągów, a w faktach sportowych Nowy Jork i finał US Open. Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, ostrzegł premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane dopiero po 13 godzinach od chwili, kiedy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali na swoje telefony alerty RCB. Ostrzeżenia były związane z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, przed czym jeszcze ostrzegał premier?
4: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
3: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
4: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił dziś, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
5: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
2: Nie milkną komentarze w sprawie narastającej eskalacji rosyjskich działań tuż przy granicy z Polską. Opinie ekspertów na ten temat pojawią się w naszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i Radiu RMF 24. Jutro o 7:00 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości, będzie gościem Piotra Salaka. Z kolei 2 minuty po 8:00 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i wiceministra MSWiA Czesława Mroczka, a także posła do Parlamentu Europejskiego Tobiasza Boheńskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. A już teraz o nietypowym zdarzeniu w rejonie stacji PKP Warszawa Centralna. Niespodziewanie pojawił się tam łoś, który spowodował opóźnienia niektórych pociągów szybkiej kolei miejskiej kursujących po peronach numer 3 i 4. Łoś wrócił już do swojego naturalnego środowiska, a ruch został przywrócony.
6: Nieproszonego gościa zabezpieczali specjaliści i kolejarze. No i około godziny 21:20 udało się go z tego terenu usunąć.
2: Informował Piotr Hamarnik z PKP PLK, a łosiowi życzymy bezpiecznego powrotu do domu.
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Amerykański reżyser filmowy Quentin Tarantino zadebiutuje na londyńskim West Endzie. Legendarny twórca przygotowuje spektakl teatralny pod tytułem The Popinjay Cavalier. Więcej na ten temat ma dla Was nasz korespondent Bogdan Prymorgan.
8: W roli głównej zobaczymy gwiazdora komedii Sacha Barona Cohena, znanego m.in. z ról Aliego G czy Borata. Przedstawienie jest zapowiadane jako huczna komedia i hołd złożony klasycznemu teatrowi. Akcja sztuki przeniesie widzów do Europy z lat 30. XIX wieku, a Baron Cohen wcieli się w postać charyzmatycznego zawadiaki. Tarantino nie tylko napisał scenariusz, ale sam zajmie się reżyserią. Brytyjscy krytycy już teraz przewidują, że będzie to jedno z najgłośniejszych i najbardziej obleganych wydarzeń kulturalnych nadchodzącego sezonu w Londynie.
2: Już nie możemy się doczekać premiery tego spektaklu, tak samo jak kolejnych faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na początek ostatnich dziś faktów sportowych Nowej Jorki, finał wielkoszlamowego US Open, zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Aleksander Zwieriew prowadzi 1-0 w finale US Open z Benem Sheltonem. Niemiec pierwszego seta wygrał 6-3 i potrzebował na to 41 minut. O wiele bardziej zacięta jest druga partia tego pojedynku. W niej aktualnie 6-6. Obaj zawodnicy już ponad godzinę rozgrywają tego drugiego seta, w którym trwa tiebreak. W nim jak na razie prowadzi 2-0 Zwieriew. A jutro na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy mecz w Radomiu. Radomiak, którego w roli pierwszego szkoleniowca poprowadzi Rafał Grzyb, zmierzy się z Piastem Gliwice. A w hicie tej kolejki Legia Warszawa podzieliła się dziś punktami z Widzewem Łódź. Na stadionie przy Łazienkowskiej był remis 1-1. Obie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie. A jak ten mecz ocenia debiutujący dziś na ławce Widzewa Mateusz Stolarski?
10: Mecz mógł pójść w drugiej połowie w dwie strony, bo nie ma co ukrywać. Legia doszła, my też mieliśmy sytuację, ale jest na czym budować. Jestem zadowolony. To jest z tego, co zobaczyłem.
9: Mówił trener Widzewa w rozmowie z Canal Plus Sport. W pozostałych meczach Wisła Płock 3-1 pokonała Krakowie, a Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. Za nami ostatni poważny, duży akcent lekkoatletycznego sezonu, czyli super mistrzostwa World Athletics Ultimate Championship na stadionie w Budapeszcie. Ostatniego dnia rywalizacji, szósty w skoku wzwyż był Mateusz Kołodziejski, który przed tygodniem wygrał finał Diamentowej Ligi.
11: Ten sezon to jest przełomowy dla mnie, począwszy od hali, to zaczęło się poprzez stadion, gdzie też były mega fajne momenty, chociażby no, w tej finał diamentowej.
9: Mówił Kołodziejski, który zainkasował za szóste miejsce 14 000 dolarów. Siódmy na zakończenie trzydniowej rywalizacji w Budapeszcie był nasz oszczepnik Dawid Wegner.
1: My ponownie jesteśmy z wami. Sprawdzam listę obecności, czy wy także jesteście nadal przy radiu. Daniel Tyk obecny.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK25 w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia dla kierowców, za chwilę szczegóły. Wrócimy też do komentarzy ekspertów po niespokojnym poranku przy naszej granicy z Ukrainą. Będzie też sport. Śledzimy wynik wielkoszlemowego US Open. Ben Shelton gra z Aleksandrem Zwieriewem. Uwaga kierowcy na krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku Bydgoszcz i Nowrocław w miejscowości Tarkowo Dolne dachowała osobówka. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Polska nie jest gotowa na bronienie się przed takimi atakami, jakie miały miejsce dziś przy naszej granicy. Tak mówił na antenie radia RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Jak twierdzi, Rosjanie używają coraz bardziej zaawansowanego sprzętu, również z użyciem sztucznej inteligencji.
3: Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, jakim na dzień dzisiejszy dysponuje polska armia nie jest całkowicie przygotowana do tego typu zdarzeń. Co prawda budujemy swoje zdolności, natomiast zajmie nam to chwilę czasu. Biorąc pod uwagę tempo zmian na Ukrainie i to, co przynosi ze sobą konflikt, trzeba patrzeć na to trzeźwym okiem. W związku z czym musimy budować systemy do przodu, a nie na obecny moment. Patrząc na to, co było pokazywane na targach MSPO w Kielcach, które się odbyły, mam wrażenie, że niestety tak nie jest.
2: Tak mówił w radiu RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji SVT. Socjaldemokraci zdobyli 28,4% głosów, a wraz z trzema innymi partiami lewicowymi mają łącznie 51,3%. To daje im 183 mandaty w 349-osobowym Riksdagu. Przedstawiciele prawicy wciąż liczą na odwrócenie tego wyniku. 4 lata temu wyniki sondaży znacząco zmieniły się dopiero w środku nocy. Teraz również pozostaje nadzieja, że podobnie będzie i tym razem. To dopiero pierwszy sondaż. Jak pokazuje historia, jego wyniki nie są ostateczne. Pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Tak mówiła po opublikowaniu pierwszych wyników posłanka partii Szwedcy Demokraci Angelika Bengtsson. Rządząca centroprawica premiera Ulfa Kristerssona, wspierana przez skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów, zdobyła 46,8% głosów, czyli 166 mandatów.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Zaglądamy teraz na korty wielkoszlemowego US Open. Trwa finałowe starcie Aleksandra Zwieriewa z Benem Sheltonem. W tej chwili 2-0 w setach dla Zwieriewa. W trzecim zacięty bój. Jest 5-6. Prowadzi Ben Shelton. Śledzimy te wydarzenia dla Was. O wyniku poinformujemy oczywiście w następnych faktach. Coraz więcej Polaków angażuje się w wolontariat. Tak wynika z danych organizacji, które monitorują tego typu zaangażowanie Polaków. Właśnie o wolontariacie i możliwościach, jakie daje, mówimy dziś w faktach i pytamy o Wasze doświadczenia związane z wolontariatem.
5: Pomagałam przy malowaniu dzieci w przedszkoli.
6: Po prostu był czas, były chęci?
5: Tak. Potem pomagałam dzieciom w uczeniu się tam przy jakiejś matematyce i polskim też jakby z wolontariatu w liceum.
6: A jak Pani to wspomina?
5: Dobrze, przyjemne to było, dużo wspomnień jest.
6: Dawało satysfakcję?
5: Tak.
7: W całej Polsce są wolontariusze, którzy oprócz swojej codziennej pracy poświęcają swój czas. Zwykle organizacje pozarządowe zaczynają się od wolontariatu.
6: Warto szukać w internecie takich ofert, takich możliwości, takich miejsc?
7: W każdym regionie mamy tak zwanych partnerów regionalnych, czyli organizacje, które pełnią rolę centrów wolontariatu. Można zgłosić się do gminy, można zgłosić się do lokalnej organizacji pozarządowej. Poszukajmy lokalnego schroniska dla zwierząt. Jeżeli interesuje mnie pomoc dzieciakom, poszukajmy klubu młodzieżowego. Zapytajmy i jestem przekonany, że to będzie dobry początek przygody z wolontariatem.
2: Z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Michałem Braunem oraz mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. Powtórzyłem, żeby nie umknęło.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: A ten czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, tak twierdzi zarząd ukraińskich kolei. Zniszczone domy, drogi, ale przede wszystkim wielki strach. Dwa lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. Aleksander Zwieriew jest mistrzem US Open. W finale pokonał Bena Sheltona. Ukraińskie koleje państwowe podejrzewają, że rosyjski dron, który zaatakował lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, mógł wcześniej celować w pociąg dyplomatyczny. Do uderzenia doszło 2 km od polskiej granicy, na Wołyniu. W pociągu było 206 osób, nikt nie ucierpiał. Krótko przed atakiem na stacji Jagodzin znajdował się pociąg z doradcami do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej i byłymi europejskimi przywódcami, w tym Borisem Johnsonem. Na stacji był też David Petraeus, były dyrektor CIA. Pociąg dyplomatyczny odjechał wcześniej z powodu zmiany rozkładu jazdy. Powódź sprzed 2 lat w okolicach Kłodzka na Dolnym Śląsku wciąż budzi emocje. Zalane domy, zniszczone drogi i ogromny strach mieszkańców. To wciąż żywe wspomnienia. W faktach wróciliśmy do tamtych wydarzeń i sprawdzaliśmy, jakie wnioski wyciągnięto po katastrofie. Jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny? O tym Martyna Czerwińska.
2: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
3: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
2: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
4: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
2: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
5: To nie jest sprint, to jest maraton.
2: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
6: Wielki szlem w faktach RMF FM.
1: Aleksander Zwieriew, nowym królem Nowego Jorku. Niemiec pokonał w finale wielkoszlemowego US Open 3-1 Amerykanina Bena Sheltona. Niezwykle zacięty mecz trwał 3 godziny i 36 minut. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Przywódca Stanów Zjednoczonych zrobił to na polu golfowym, kończąc 2-dniową wizytę w Irlandii. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w tym kraju whisky wynosi 10%. Tymczasem ten sam rodzaj alkoholu, pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji, nie jest obłożony cłem. Wszyscy mnie o to nagabywali, prosząc o przysługę i wskazując, jak niesprawiedliwa jest obecna sytuacja. Pytali, czy mógłbym znieść cła na Irlandii. Irlandzką whisky. Odpowiedziałem więc. W imieniu Stanów Zjednoczonych zniosę cła na irlandzką whisky. Tak mówił Donald Trump. Wcześniej przywódca USA zasugerował, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. Jego słowa zostały skrytykowane przez wszystkich najważniejszych polityków w Wielkiej Brytanii. W faktach wracamy teraz do książek pisanych przez sztuczną inteligencję. Publikacje wygenerowane przez AI od dłuższego czasu zalewają księgarnie internetowe. Badania obejmujące książki na amerykańskim portalu Amazon wykazało, że prawie co druga książka z gatunku science fiction została stworzona z wykorzystaniem właśnie AI.
7: Na przykład poradniki są bardzo, bardzo chętnie i bardzo często generowane przy pomocy sztucznej inteligencji albo książki science fiction. Już podobno właśnie we wspomnianym Amazonie tam jest 40% książek z kategorii SF, które się sprzedaje, to są książki wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście nie mówimy teraz w wielu procentach, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
8: To jest prawie co druga książka.
7: Tak, to jest prawie co druga książka, więc i takie książki, myślę, że książki popularne, czy to właśnie poradniki, kryminały, SF, coś, co czytamy takiego dla zabicia czasu, a nie dla naszego rozwoju intelektualnego, będzie bardzo łatwo zastąpić. Tak samo zresztą jak podręczniki.
1: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Do tematu książek generowanych przez AI wrócimy jeszcze dziś w Nocnych Faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM Karol Płaczkiewicz. Zapraszam ponownie. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak wczorajszy atak Rosji na tereny przygraniczne z Polską komentuje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. O tym, jak wyglądał ten poranek, powiedzą też mieszkańcy Szczecyna na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Będą też doniesienia ze Śląska. Nastolatkowie uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Mandaty dostali ich rodzice. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
2: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki podrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: Tak dodawał Radosław Sikorski. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczorajszy, wczesny poranek mieszkańców miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
3: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
4: Spojrzała pani od razu na zegarek?
3: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
4: I co wtedy?
3: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
4: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
3: Na pewno. Proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na zegarach 1:01, to są fakty w RMF FM. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zostali zatrzymani po pościgu. Rodzice nastolatków otrzymali mandaty. Za co dostali te mandaty, skoro to nie oni uciekali?
5: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczek.
6: Są i takie fakty.
1: Księżniczka poszukiwana. Do musicalu Kraina Lodu w disneyowskiej wersji w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do obsadzenia roli Elzy i Anny. Przyszła księżniczka w wieku od 9 do 12 lat musi być uzdolniona wokalnie, aktorsko i ruchowo, tłumaczy reżyser musicalu Tadeusz Kabicz.
7: Szukamy dziewczynek, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialną, wycofana, introwertyczna. Casting będzie składał się z dwóch etapów. Najpierw zapoznamy się z nagraniami przesłanymi przez kandydatki, następnie część osób zaprosimy na przesłuchania na żywo.
1: Zgłoszenie wideo należy przesłać do 5 października. Tekst Dziadów Adama Mickiewicza słychać było w ostatnich tygodniach w wielu miejscach w Polsce. To lektura tegorocznej edycji akcji Narodowe Czytanie. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach fragmenty Dziadów odczytano przy dźwiękach liry korbowej, a z lirnikiem Pawłem Płoskoniem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Dlaczego lira korbowa pasuje do Dziadów?
8: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. No a tutaj bierzemy udział w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. Dziadowie ci żebracy byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę, trochę może i nawet guślarze czasami pełnił.
4: Snuli opowieści.
8: Tak. Lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
4: To teraz o tym instrumencie właśnie, bo wydaje się, że to jest jednak niszowy instrument. No, nie znam chyba innych osób, które grałyby na lirze korbowej. No, masz jedyną jakby grupę akademicką w Polsce, która uczy się gry na lirze korbowej.
8: Tak, ja uczę gry na lirze korbowej w ramach podyplomowych studiów z zakresu muzyki tradycyjnej na Akademii imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzę też warsztaty. I instrument, tak, jest niszowy, ale ta nasza nisza jest bardzo żywotna. Ludzie, którzy na tym instrumencie grają, nigdy nie wchodzą w niego tak na pół gwizdka, tylko od razu się bardzo angażują, chociaż zaczynają na nim grać z różnych powodów, wchodzą z różnych miejsc, ale bardzo nas łączy wspólna miłość do niego.
4: No właśnie, jak ty wszedłeś? Z którego miejsca w takim razie?
8: Ja chyba z takiej ciekawości mechaniki instrumentu. Tutaj korba, którą się kręci, porusza kołem, a koło pociera o struny. Ale same te struny to są trzy rodzaje. Jedne grają melodię za pomocą klawiatury, jedne dają niski, basowy dźwięk. Na innych można grać za pomocą prawej ręki, tej kręcącej korbą, rytmy. Ja lubię mówić, że mi się ta lira przyśniła, ale tak naprawdę chyba zobaczyłem jeden filmik w internecie i od razu gdzieś zapragnąłem tego instrumentu spróbować. I takim ogromnym jakimś zrządzeniem losu i darem Bożym instrument miałem bardzo szybko. A zazwyczaj na instrument trzeba swoje odczekać, tak, do 2 lat.
4: Jakie dźwięki można wydobyć z tego, gdybyś mógł to opisać?
8: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy, więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczelę momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy, zresztą instrument pierwotnie nazywał się organistrum, a kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać, bo takiego mechanizmu jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
4: No tutaj usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej?
8: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No, wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. Przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
4: Jak duża jest grupa lirników w Polsce?
8: W tym roku w Sanoku organizowałem wydarzenie pod tytułem Strefa Liry. To były warsztaty, to był de facto festiwal liry korbowej. W warsztatach wzięło udział 50 lirników i nie byli to wszyscy, których znam, a i tak nie znam wszystkich. Także mamy parę set instrumentów w Polsce. Ile z tych instrumentów jest granych? No, nie wszystkie, ale tych lirników już trochę nam przybywa.
4: Czy lirnik może znaleźć swoje miejsce na przykład w orkiestrze?
8: No de facto znaleźć miejsce w orkiestrze nie, bo ten aparat już jest domknięty, powiedzmy. Tam wiemy, jakie instrumenty w orkiestrze grają. Saksofoniści tam czasem stopę włożą między drzwi a framugę i jakoś im się udaje od czasu do czasu wejść. Ale na pewno lira może zagrać z orkiestrą. Niemniej to jest instrument bardzo bogaty w brzmienia, ale też kapryśny. Granie z innymi instrumentami wymaga też dużych umiejętności. Jest mało literatury takiej, która jest napisana na lirę i inne instrumenty. Niemniej kibicujcie mi, bo mam w planach napisać koncert na lirę i orkiestrę smyczkową. To tak najsampierw, potem zobaczymy, co dalej jeszcze się uda stworzyć.
4: No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, zapytałam o tą orkiestrę, ale pomyślałam sobie, że lira sama w sobie jest orkiestrą.
8: Tak, i druga jej nazwa historyczna to było symfonium, ze względu na tą mnogość brzmień, które z siebie wydaje. Ja osobiście gram w zespole Touhaye, to jest zespół folkowy, ja to lubię nazywać, że to jest fusion folk, bo tam mamy elementy jazzu, rocka, funku. Mi się tam instrument sprawdza świetnie, oczywiście repertuar jest też taki sprzyjający. Ale jest wiele zespołów, które wykorzystują lirę. Dobrze się ma w folk metalu, bywa używana w jakichś bardziej jazzowych sytuacjach. Im bardziej niekonwencjonalny skład, tym łatwiej będzie jej się odnaleźć, ponieważ nie będzie musiała rozrywać już jakiegoś zakreślonego, istniejącego idiomu po prostu.
4: Czyli nie tylko muzyka dawna.
8: Nie, zdecydowanie nie. Ja na przykład jestem lirnikiem współczesnym. Mimo, że gram też muzykę dawną, gram muzykę tradycyjną polską, chociaż robię to też w taki uwspółcześniony sposób, czy po prostu gram tradycyjne rzeczy, których tradycyjnie nie grano na lirze, ale najbardziej je lubię używać jako instrumentu współczesnego. I zresztą to jest instrument współczesny, w takim sensie, że może ma korzenie, które sięgają XI wieku, jak większość instrumentów, które znamy, ale jako jeden z niewielu instrumentów jest ciągle rozwijany. I ciągle rozwijany w kontekście mechanicznym, a nie tylko jakiegoś przetwarzania go elektronicznie. Większość instrumentów orkiestrowych zamknęła się już w XIX wieku.
1: Z Pawłem Płoskoniem rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 2:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S7 w Mazowieckiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. Rosjanie ponad 40 razy ostrzelali w niedzielę obwód Dniepropetrowski. 4 osoby zostały ranne. Będą też doniesienia zza oceanu. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Kongresu. O drugiej utrudnienia dla kierowców na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa ciężarówka uderzyła w barierki. Jedna osoba jest ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. 4 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski. Rosjanie użyli dronów i artylerii. W niedzielę ostrzelali ten region ponad 40 razy. W rejonie Nikopolskim uszkodzone zostały m.in. przedsiębiorstwa, domy, samochody i sklep. 56-letni i ranny mężczyzna trafił do szpitala. 3 pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Izby Reprezentantów. Jak informuje Washington Post, w przypadku przejęcia większości planują wszcząć śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, jego administracji oraz rodziny byłego prezydenta. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
1: W nich wracamy ponownie do tematu książek generowanych przez sztuczną inteligencję. Takich publikacji jest już coraz więcej, również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
4: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem no właśnie być może zarabiają na tym, czy
5: oczywiście, jak? Że tak.